0: Mija 12.
1: 2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Broadcasting in Polish.
0: Dzień dobry. Słuchaczy polskiej audycji Radia 2000 FM wita bardzo serdecznie Artur Rumianek. Zapraszam na dzisiejszy polski program przygotowany przez Beatę Rumianek i zachęcam do pozostania z nami przez najbliższą godzinę.

0: Wszyscy z Państwa, którzy udzielają się towarzysko, znają oczywiście terminy etykiety, z zakresu etykiety. Jednak czasami dobrze jest przypomnieć, żebyśmy dokładnie wiedzieli, co pewne sformułowania oznaczają. W Polsce wielka część terminów związanych z etykietą, z życiem towarzyskim, z kulturą jedzenia wywodzi się z języków obcych, a głównie z języka francuskiego. Język francuski był przez całe stulecia językiem używanym przez wyższe sfery, które miały i czas, i możliwości do kultywowania wyszukanych zwyczajów towarzyskich. W dzisiejszych czasach te terminy są bardziej spopularyzowane, upowszechnione i nie są zarezerwowane tylko dla wyższych sfer. Jednak czasem dobrze przypomnieć sobie, co które oznaczają. Aperitif jako pierwszy. Aperitif to napój, zwykle alkoholowy, który podaje się zwykle przed posiłkiem. Aperitif podaje się dla pobudzenia apetytu, no i oczywiście do w celu okazji, dania okazji do rozpoczęcia spotkania przy stole. Tym terminem można też określić spotkanie przed właściwą porą posiłku i wtedy goście piją trunki, jedzą niewielkie przekąski i rozmawiają najczęściej na stojąco. I kolejny termin, amuse-bouche. To termin, który pochodzi ze świata kuchni, a znaczy niewielki, często jednokęsowy, po prostu taki malutki, powiedzielibyśmy, na ząbek, poczęstunek, który jest przygotowany przez szefa kuchni i podawany przed właściwym posiłkiem. Nie jest on zwykle wybierany z karty, jest to po prostu gest, taki gest od szefa kuchni. A la carte. A la carte to sposób zamawiania, kiedy jesteśmy w restauracji. Polega na wybieraniu pojedynczych dań z karty i zamiast wybierania na przykład takiego zestawu, który jest zestawem degustacyjnym. Al fresco. Al fresco to określenie spotkania czy posiłku spożywanego na świeżym powietrzu. Określenie to pochodzi z języka włoskiego. Brunch to posiłek, który jest pół śniadaniem, pół lunchem. Zazwyczaj jest spożywany późnym rankiem albo wczesnym popołudniem, zwykle między 11 a 14 po południu. Ta nazwa pochodzi z języka angielskiego. Black tie. Black tie to określenie formalnego stroju, który jest wymagany podczas eleganckich wieczornych uroczystości. Zwykle rozumie się przez black tie smoking dla mężczyzn, a w przypadku kobiet jakiś elegancki strój wieczorowy, najczęściej długa sukienka bądź ewentualnie sukienka midi. Oczywiście jeżeli na zaproszeniu jest napisane black tie, to trzeba się dostosować do wymogów i nie można się pojawić w jakimś byle jakim stroju. White tie to z kolei najbardziej formalny wieczorowy dress code, jaki w ogóle istnieje. Wywodzi się z tradycji ubioru brytyjskiej XIX-wiecznej arystokracji. U mężczyzn white tie to frak, biała mucha, biała kamizelka, no i odpowiednie dodatki. A w przypadku kobiet musi to być bardzo elegancka, wytworna suknia do samej ziemi, najczęściej z dodatkami, na przykład z długimi rękawiczkami. White tie jest bardziej formalny niż black tie i stosowany jest w wyjątkowo uroczystych, eleganckich okazjach. Digestive. Digestive to napój. Jest podawany po posiłku. Zwykle podaje się go po to, żeby pomóc w zakończeniu posiłku i jakby podać taki ostatni akcent tego posiłku. Zwykle jest to koniak, brandy, likier albo grappa. RSVP to skrót znowu od wyrażenia francuskiego, czyli proszę odpowiedzieć. Kiedy widzimy RSVP na zaproszeniu, to prośba o potwierdzenie obecności i należy odpowiedzieć. Faux pas. Faux pas to towarzyska gafa, nietakt, albo też zachowanie, które jest niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania. Może dotyczyć zarówno stroju, zachowania przy stole, w towarzystwie, jak i po prostu rozmowy. Persona non grata to dosłownie określenie osoby, która jest niemile widziana. Jest to określenie, które używamy w stosunku do kogoś, kto jest właśnie niemile widziany w danym środowisku czy też w miejscu. Terminu tego używa się również w dyplomacji. Savoir faire. W dosłownym tłumaczeniu można ten termin rozumieć jako wiedzieć, jak coś zrobić. Oznacza praktyczną umiejętność właściwego zachowania się w określonych sytuacjach. Oznacza takt i obycie. Nie można mylić tego sformułowania z savoir vivre, bo savoir vivre to znajomość dobrych zasad wychowania, a savoir faire odnosi się bardziej do umiejętności zastosowania tych zasad w praktyce. Savoir faire to także termin, który stosowany jest w modzie i w rzemiośle, a oznacza specyficzny know-how, czyli połączenie manualnych umiejętności, doświadczenia i wrażliwości estetycznej, która pozwala stworzyć produkt jak najwyższej jakości. Tête-à-tête. Jest to kameralne spotkanie albo rozmowa dwóch osób, zwykle odbywająca się na osobności. Ten termin może odnosić się zarówno do romantycznej kolacji, jak i po prostu do prywatnej rozmowy. Wernisaż. A wernisaż to uroczyste otwarcie wystawy. Zazwyczaj poprzedza jej udostępnienie wystawy ogólnej publiczności, czyli na wernisaż zwykle przybywają zaproszeni goście. Jest okazją do spotkania artystów, kuratorów, krytyków i innych zaproszonych gości. Après-ski. To zwrot, który dosłownie można przetłumaczyć po nartach. To określenie obejmuje towarzyskie spotkanie i rozrywki po zakończeniu dnia na stoku. Spotkania w barach, w restauracjach, w hotelach, przy muzyce i przy jedzeniu. Współcześnie après-ski opisuje więc nie tylko konkretną porę dnia, ale także cały styl spędzenia czasu w kurortach narciarskich.
1: Nami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio. Jesteś pytawca.

panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort,

0: Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turunsu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.
2: Jesteś pyta w czasach.

Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok. Śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, bucio, bucio. Jesteś...

Nadmierna ekspozycja na światło w nocy może niekorzystnie wpływać na serce. Naukowcy zaobserwowali zmiany w jego budowie i funkcjonowaniu, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju chorób układu krążenia. Wcześniejsze badania obserwacyjne wskazywały na związek między ekspozycją na światło w nocy a podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia, jednak niewiele było wiadomo na temat towarzyszących temu zmian w budowie i funkcjonowaniu serca. Przeprowadziliśmy nasze badania, aby ustalić, co dzieje się z sercem w dłuższej perspektywie, gdy ludzie są narażeni na nadmierną ekspozycję na światło w porze nocnej. Badaniem objęto 11 tysięcy osób uczestniczących w projekcie UK Biobank. Wszyscy uczestnicy przez 7 dni nosili na nadgarstku czujnik światła, aby zmierzyć ekspozycję na światło w porze nocnej. 3 lata później wykonano u nich rezonans magnetyczny serca, by dokładnie ocenić jego strukturę i funkcjonowanie. Naukowcy porównywali osoby narażone w nocy na działanie światła o natężeniu przekraczającym 3 luksy z osobami, które w nocy nie były wystawione niemal na żadne działanie światła. Niepokojące zmiany, negatywny wpływ zanieczyszczenia światłem na zdrowie to już nie jest tylko teoria. Okazało się, że u osób narażonych na silniejsze światło w nocy częściej występowało pogrubienie ściany lewej komory serca. W efekcie zmniejszała się przestrzeń wewnątrz komory. Naukowcy odnotowali również osłabienie zdolności mięśnia sercowego do kurczenia się podczas pracy serca. To może być wczesny sygnał zaburzeń jego funkcjonowania. Zmiany zaobserwowano także w prawej komorze oraz lewym przedsionku. Jak podkreślił profesor Louis Tulane University w Nowym Orleanie, który kierował badaniem, wcześniejsze analizy wskazywały już na związek między nocną ekspozycją na światło a większym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Do tej pory jednak niewiele było wiadomo o tym, jakie zmiany w samym sercu mogą towarzyszyć temu zjawisku. Zaobserwowane zmiany przypominają proces tzw. przebudowy serca, który może pojawiać się w odpowiedzi na przewlekły stres lub uszkodzenie mięśnia sercowego. Początkowo jest to mechanizm adaptacyjny, jednak z czasem może prowadzić do pogorszenia pracy serca, a w konsekwencji

i zwiększać ryzyko jego niewydolności. Autorzy badania podkreślają, że nie oznacza to jeszcze, że nocne światło bezpośrednio powoduje choroby serca. Wyniki wskazują jednak na istotny związek, który wymaga dalszych badań. Warto więc zadbać o ciemność w sypialni. W komentarzu redakcyjnym do publikacji profesora Thomas Muenzel z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Moguncji wraz ze współpracownikami zwrócił uwagę, że lekarze powinni częściej pytać pacjentów o warunki, w jakich śpią. Dotyczy to szczególnie osób z niewydolnością serca lub migotaniem przedsionków. Znaczenie może mieć też stopień zaciemnienia sypialni, praca w systemie nocnym czy korzystanie wieczorem z urządzeń wyposażonych w ekrany. Eksperci wskazują, że ograniczenie nocnej ekspozycji na światło jest stosunkowo proste i niedrogie. Pomóc mogą zasłony zaciemniające typu blackout, ograniczone korzystanie z ekranów przed snem, stosowanie nocnego oświetlenia o ciepłej barwie oraz zasłanianie niewielkich diod sygnalizujących znajdujące się na urządzeniach elektronicznych. Problem dotyczy jednak nie tylko pojedynczych osób. Zanieczyszczenie światłem jest jednym z czynników środowiskowych, na które miasta mogą stosunkowo łatwo wpływać. Wśród możliwych rozwiązań wymieniają m.in. odpowiednie osłonięte oprawy oświetleniowe, cieplejsze źródło światła oraz latarnie wyposażone w funkcję przyciemniania lub czujniki ruchu. Zdaniem ekspertów coraz więcej danych wskazuje, że ciemność w porze nocnej może mieć znaczenie dla zdrowia równie istotne, jak inne elementy środowiska, takie jak jakość powietrza czy prawidłowe ciśnienie tętnicze. Bo

0: A teraz, jak zwykle mniej więcej o tej porze, w polskiej audycji Czas na Wiadomości.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia. Witam Państwa, Beata Rumianek. Agent sztucznej inteligencji opracowany przez giganta technologicznego OpenAI włamał się do australijskiego rządowego systemu statystycznego, naruszając niewrażliwe dane powszechnego systemu ochrony zdrowia, oświadczył premier Australii Anthony Albanese. Przebywający w Nowym Jorku na zgromadzeniu ogólnym ONZ Albanese przekazał, że odbył szczerą rozmowę z dyrektorem OpenAI, samym Altmanem, o tym, że firma zbyt długo zwlekała z przekazaniem Canberrze informacji o naruszeniu bezpieczeństwa przez AI. Dodał, że uważa to za jeden z pierwszych na świecie publicznie zgłoszonych przypadków włamania do rządowego systemu przeprowadzonego przez sztuczną inteligencję. OpenAI mierzy się z problemami z protokołami. Premier dodał, że chociaż atak naruszył niewrażliwe dane, dotknął zarówno publiczne, jak i niepubliczne pliki. W odpowiedzi na incydent Krajowa Agencja do Spraw Cyberbezpieczeństwa Australijska Dyrekcja Łączności wszczęła śledztwo, by ustalić, czy inne systemy rządowe nie zostały zhakowane przez model AI. Jesteśmy świadomi przypadków niewłaściwego używania sztucznej inteligencji, w których agenci AI podejmowali nieoczekiwane lub nieautoryzowane działania, czytamy we wpisie ASD na platformie X. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem m.in. o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz współpracy inwestycyjnej z amerykańskimi firmami, przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz. Podczas trwającej wizyty w Stanach Zjednoczonych z okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Karol Nawrocki i jego małżonka wzięli we wtorek udział w recepcji powitalnej wydanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego małżonkę Melanię Trump. Decyzja w sprawie bazy Stanów Zjednoczonych została już wypracowana, więc poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Teraz jest zadanie dla ministra obrony narodowej, wiceministrów, dyrektorów Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną w konkretne decyzje, podkreślił Przydacz. Wśród takich decyzji wymienił m.in. znalezienie lokalizacji dla bazy. Przydacz powiedział, że Nawrocki rozmawiał też z Trumpem o współpracy inwestycyjnej. Jest szereg firm amerykańskich, które rozważają rozlokowanie swoich inwestycji w Warszawie, o czym wie oczywiście i polska strona rządowa, która prosiła pana prezydenta o wsparcie, wstawienie się w Białym Domu na rzecz tych inwestycji, stwierdził Przydacz. Dodał, że rozmowy z amerykańskimi firmami dotyczą m.in. serwisowania amerykańskiego sprzętu w Polsce. Prezydent Iranu Masoud Pezeszkian przybył do Nowego Jorku. Polityk wziął udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Pezeszkian jest najwyższym rangą przedstawicielem władz Iranu, który odwiedza Stany Zjednoczone po wybuchu 28 lutego wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Amerykańscy eksperci oceniają przyznanie mu wizy jako precedens. Rosja intensywnie atakuje infrastrukturę telekomunikacyjną Kijowa. W ciągu ostatniej doby uszkodzone zostały urządzenia przesyłowe 6 dostawców internetu i centrów danych w ukraińskiej stolicy, poinformował korespondent TVP w Ukrainie Piotr Kaszuwara. Część stron internetowych przestała działać, a tysiące osób zostały pozbawione dostępu do sieci. Rosja atakuje duże centra przetwarzania danych, próbując zakłócić przepływ informacji. Ich zniszczenie, jak zaznaczył Kaszuwara, grozi telefoniczno-internetowym blokautem w Kijowie oraz całkowitym odcięciem sygnału sieci komórkowej. Startup ARX Modular opatentował technologię modułowych schronów do budowy, która jest możliwa w ciągu 8 godzin. Potrzebny jest operator dźwigu, 2 monterzy i 4 ciężarówki, pisze Puls Biznesu. W rozmowie z Pulsem Biznesu założyciele firmy deklarują współpracę z polskimi wykonawcami inwestycji i krajowymi zakładami prefabrykacji. Chcą komercjalizować swoją technologię bez inwestowania w bazę produkcyjną i wykonawczą. Trwają testy technologii zaprojektowanej we współpracy z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej. Według Pulsu Biznesu zbadano już odporność elementów na odłamki amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm oraz całego schronu na oddziaływanie wybuchu. Następne testy mają być pod kątem wytrzymałości pełnych obiektów oraz ich funkcjonalności. Sąd federalny zablokował ubiegłotygodniową decyzję prezydenta Donalda Trumpa i nakazał przywrócenie akredytacji dziennikarzom CNN, MSN Now oraz serwisu Politico. Uznał, że zakaz wstępu przedstawicieli tych redakcji do Białego Domu jest prawdopodobnie niezgodny z konstytucją, przekazała agencja Reutera. To poważna porażka Trumpa w jednym z jego najważniejszych sporów z mediami, podkreśliła agencja Reutera. Decyzję wydał sędzia Sądu Federalnego w Waszyngtonie. Trump argumentował w mediach społecznościowych, że wymienione redakcje nie powinny mieć możliwości ciągłego pisania czy też podawania fikcji i kłamstw. Pracownicy amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości próbowali natomiast uzasadnić zakaz względami bezpieczeństwa narodowego. Po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych wykluczył 3 redakcje, ich dziennikarze nie zostali wpuszczeni na teren Białego Domu. Media pozwały Trumpa, argumentując, że zakaz narusza wolność prasy gwarantowaną przez amerykańską konstytucję. Polska firma pracuje nad spektrometrem, który określi obszary Księżyca najbardziej zasobne w surowce. Instrument powstaje na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polski spektrometr wskaże, gdzie szukać surowców na Księżycu. Za instrument odpowiada polski startup o nazwie Mirrors. Urządzenie ma wziąć udział w projekcie LUP, czyli misji mapowania powierzchni Księżyca w średniej i dalekiej podczerwieni. Trwała obecność człowieka na Księżycu będzie zależała m.in. od możliwości wykorzystania zasobów dostępnych na miejscu. Transport wody, tlenu, paliwa i materiałów budowlanych z Ziemi jest bardzo kosztowny, więc kolejne programy kosmiczne zakładają swój rozwój technologii ISRAU, czyli wykorzystania zasobów na miejscu. Zanim rozpocznie się wydobycie księżycowych surowców, konieczne jest dokładne określenie, gdzie występują zawierające je minerały. Obecnie dane z satelitów pozwalają rozpoznawać ogólną zawartość minerałów skałotwórczych na powierzchni ciał kosmicznych, ale rozdzielczość i zakres spektralny instrumentów nie wchodzą do szczegółowego określenia ważnych składników na skałach. Utrudnia to ocenę, które obszary mogą rzeczywiście zapewnić zasoby potrzebne przyszłym misjom i gdzie warto planować lądowiska, bazy oraz kolejne etapy badań.
0: Pora na sport. Marek Żmuda.
2: Wiadomości sportowe. Piłka nożna. Rozegrano 9. kolejkę w Ekstraklasie. Lech Poznań wygrał 5-1 z Radomiakiem Radą. Jagiellonia Białystok przegrała 1-3 z Legią Warszawa. Zagłębie Lubin przegrało 0-2 z Wisłą Płock. Piast Gliwice przegrał 1-2 z Pogonią Szczecin. Motor Lublin zremisował 0-0 z Górnikiem Zabrze. GKS Katowice pokonał 3-2 Krakowie. Korona Kielce wygrała 3-2 z Rakowem Częstochowa. Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław. I Widzew Łódź zremisował 2-2 z Wieczystą Kraków. Po 9 kolejkach na prowadzeniu jest Górnik Zabrze, 2. Legia Warszawa. Tabelę zamyka Wieczysta Kraków i Raków Częstochowa. Reprezentacja Polski rozegra dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie pierwszy mecz w Lidze Narodów UEFA 2026-2027 z Bośnią i Hercegowiną. Polska w fazie grupowej Ligi Narodów zagra jeszcze ze Szwecją oraz Rumunią. Tylko zwycięzca grupy zapewni sobie bezpośredni awans do elitarnej dywizji. Natomiast wicelider zagra w barażach. Z kolei trzecia lokata oznacza walkę o uniknięcie spadku do trzeciej dywizji, podczas gdy ostatnia pozycja to automatyczny spadek. Tenis. Polska przegrała z Australią 1-3 mecz o Puchar Davisa w Brisbane w ramach pierwszej grupy światowej. Po pierwszym dniu był remis 1-1. Australijczyk Alex de Minaur pokonał Maxa Kaśnikowskiego 6-3, 6-0. Następnie Kamil Majszak ograł Jamesa Duckworda w trzech setach 2-6, 6-3, 6-3. Następnego dnia Debel, Karol Drzewicki i Jan Zieliński musieli uznać wyższość Rikiego Hijikaty i Maxa Pursela. Przegrali 6-7 w tiebreaku do 3-3-6 i Australijczycy wyszli na prowadzenie 2-1. W ostatnim spotkaniu Kamil Majszak przegrał z Alexem de Minaur w dwóch setach 3-6-3-6, dając Australii awans do ćwierćfinału, który odbędzie się od 24 do 26 listopada w Bolonii. Tam Australia zmierzy się z Hiszpanią. Maja Chwalińska awansowała do półfinału turnieju na twardych kortach w Singapurze. Pokonała wyżej notowaną belgijską tenisistkę Elise Mertens 6-1, 6-2. Teraz czekają mecz z Kanadyjką Leah Fernandez. Dla Chwalińskiej to trzecia wygrana w tej imprezie. Wcześniej pokonała Słowaczkę Rebekę Sramkową 6-4, 6-2 i Ukrainkę Oleksandrę Olejnikową 6061. Siatkówka. Reprezentacja Polski siatkarzy awansowała do finału Mistrzostw Europy, pokonując Słowenię 3-0, 25-23, 25-23 i 25-18. We Włoszech w Unipol Forum w Asago pod Mediolanem. Tu odbywa się cała faza medalowa. Wcześniej w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Polacy wygrali w dobrym stylu z Niemcami 3-0, 25-23, 25-23, 25-17, a w 1/8 finału z łatwością wygrali z Łotwą 3-0. Jutro w finale o tytuł Mistrzów Europy reprezentacja polskich siatkarzy zmierzy się ze zwycięzcą meczu Francja-Finlandia.

Fundacja Noblowska poinformowała o podwyższeniu wysokości Nagrody Nobla. Dotychczas było to 11 milionów koron szwedzkich. Tegoroczni laureaci zostaną ogłoszeni już niedługo, na początku października. Od tego roku wartość nominalna nagrody będzie największa w 125-letniej historii słynnego wyróżnienia. Podwyżka wyniesie równo milion, tym samym nagroda wyniesie 12 milionów koron. Musimy dbać o to, bo wymiar finansowy Nagrody Nobla zachował swoją wartość w czasie, podkreśliła szefowa Fundacji Noblowskiej. Gdy w 1901 roku po raz pierwszy przyznano Nagrodę Nobla, laureaci w każdej dziedzinie otrzymali po 150 782 korony. W ostatnich latach wartość nagrody była waloryzowana kilkukrotnie. Wyjątkiem był 2012 rok, gdy z powodu kryzysu ekonomicznego w Europie obniżono wysokość nagrody z 10 do 8 milionów koron. Wówczas również ograniczono wydatki na administrację i uroczystości noblowskie. Mająca siedzibę w Sztokholmie Fundacja Noblowska zarządza funduszem twórcy Nagrody Alfreda Nobla, pomnażając pieniądze m.in. na światowych giełdach papierów wartościowych. W Sztokholmie oraz w Oslo każdego roku 10 grudnia odbywają się ceremonie wręczenia noblistom złotych medali i dyplomów, a następnie w biurze fundacji uzgadniana jest forma przekazania pieniędzy. Tegoroczni laureaci zostaną ogłoszeni w dniach od 5 do 12 października w Sztokholmie. Pierwszą dziedziną tradycyjnie będzie medycyna, a ostatnią Nagroda Nobla z ekonomii. Jedynie pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana w Oslo.

Na Netflixie od 16 września można oglądać nowy serial Lalka. Najlepiej będzie, jeżeli Państwo sami obejrzą, żeby wyrobić sobie opinię na temat nowego serialu w reżyserii Pawła Maślony, a ja poprosiłam sztuczną inteligencję, żeby podała mi, co się mówi w internecie na temat nowego serialu. Otóż okazuje się, że nowy serial wywołał ogromną burzę w polskim internecie i mocno podzielił widownię. A oto podsumowanie głównych nurtów w komentarzach i recenzji widzów. Otóż około 66% odebrało serial krytycznie i negatywnie. Uważa się, że doszło do zawłaszczenia tytułu i imion. Wielu widzów uważa, że produkcja nie ma wiele wspólnego z klasyczną powieścią Bolesława Prusa. W komentarzach dominują głosy, że twórcy powinni nadać dziełu inny tytuł, zamiast używać znanej markowej klasyki do kontrowersyjnego eksperymentu. Jest to w pewnym sensie parodia lalki, jaką znamy z poprzednich ekranizacji. Być może to może nie powinno być nawet nazwane ekranizacją. Wulgarny język i w ogóle wulgaryzmy. Oburzenie wzbudził język z rynsztoka w dialogach, który zdaniem krytyków nie pasuje do realiów epoki. Przeinaczenie postaci. Oberwało się twórcom również zatraktowanie bohaterów, w tym Izabeli Łęckiej czy Ignacego Rzeckiego, w sposób uwspółcześniony, wręcz karykaturalny. Bo na przykład pojawiają się wątki takie jak zażywanie substancji czy skrajny bunt. No i są obawy o edukację. Nauczycielki, uczniowie, poloniści w dyskusjach na Instagramie alarmują, że młodzież przygotowująca się do matury może pomylić wizję Netflixową z książkowym pierwowzorem Prusa. Ale są też i głosy zachwytu i obrony. Otóż uważa się, że aktorstwo było świetne, dynamika wspaniała, fani serialu chwalą go za brak nudy, piękne kostiumy i wybitne kreacje aktorskie, w tym Jacka Bracika czy też Tomasza Szucharda. Poza tym uważa się, że to pewna forma odświeżenia klasyki. Część widzów uważa, że tradycyjna ekranizacja jeden do jednego już powstała kiedyś, więc nie ma co tego powtarzać, a w takim razie odważna, nowoczesna i luźna reinterpretacja motywów z lalki to ciekawa i świeża gratka dla widza, który nie traktuje produkcji jak szkolnej lektury. Krótko mówiąc, najlepiej, jeżeli doradzam, żeby Państwo sami obejrzeli i wyrobili sobie opinię. Jednak, jak Państwo zauważyli, większość widzów odnosi się krytycznie i negatywnie do nowego serialu. Przyjemnego oglądania.

0: ogłoszenia lokalne. Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Zadanie Polska Platforma Medialna Świat realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja.
1: I to już wszystko, co dziś przygotowała dla Państwa Beata Rumianek. Przypomnę jeszcze adresy naszej strony internetowej www.radio2000fm.com.au, pod który warto zaglądać między innymi, by posłuchać naszych archiwalnych audycji, oraz maila radio2000fm@o2.pl, gdzie czekamy na Państwa listy. Życzę spokojnego weekendu i zapraszam do słuchania za tydzień.